0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kruż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Classic.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą kastoisko-mięsny w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja sobie zawsze mówię, że z jednej strony jestem inteligentny, ale niezbyt mądry.
3: Tak bywa.
2: Bywa, czasami, prawda? Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z tancerzem, choreografem i aktorem Michałem Pirugiem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie. Punktualnie godzina 9:00, słuchacie RMF Classic, czas na prognozę.
4: Prognoza pogody w RMF Classic.
3: W większości regionów dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko lokalnie na południowym wschodzie wzrastać będzie do dużego i właśnie w tym regionie możliwe są słabe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Dwie minuty po godzinie 9:00. Jadwiga Polus, dzień dobry. Rozpoczynamy wspólny weekend na falach RMF Classic. Na początek Lana Del Rey w piosence z filmu Wielki Gatsby. Zapraszam do godziny 11:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu wyruszymy filmową podróż u boku jednej z największych aktorek w dziejach Hollywood. Legendarnej i bezustannie wspaniałej Meryl Streep. Odwiedzimy gorącą Afrykę, zawitamy na greckie wyspy, a także przemierzymy nowojorskie uliczki. W programie również muzyka z filmów takich jak Łowca Jeleni, Wybór Zofii czy Sprawa Kramerów.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już dziś po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. 1+1 gratis.

0: 2 sztuki na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Po reklamie.

0: Take Me to Church w wersji instrumentalnej usłyszeliśmy w RMF Classic, ale pewnie Wam także pojawiła się w głowie piosenka Hozier'a. Już teraz Jadwiga Polus zabierze nas nie do kościoła jak Hozier, a do lasu.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
2: Dziś zabieram Was w podróż do miejsc, gdzie las nie tylko jest miejscem spaceru, ale czasem nauczycielem, a nawet terapeutą. Naszą wędrówkę rozpoczynamy w Japonii. Tam narodziło się Shinrin-yoku, czyli leśne kąpiele. To określenie wprowadziła Japońska Agencja Leśnictwa w 1982 roku. I miało być to zachętą do świadomego przebywania w lesie. I nie chodzi o marsz z kijkami ani zdobywanie szczytów, a wręcz przeciwnie. Spacer powolny, pełen przystanków, a najważniejszym zadaniem jest uruchomienie wszystkich zmysłów. Leśne ścieżki są łagodne, oznakowane, na trasie znajdują się też miejsca przeznaczone do zatrzymania, do ćwiczeń oddechowych i do medytacji. W sezonie spacerom towarzyszą także certyfikowani przewodnicy, którzy pomagają uczestnikom zwolnić tempo, uważniej doświadczyć lasu. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest las rekreacyjny Akasawa w prefekturze Nagano. To właśnie tutaj, wśród ponad 300-letnich japońskich cyprysów hinoki, narodziła się idea terapeutycznych spacerów. W Japonii działa dziś ponad 60 certyfikowanych baz leśnej terapii. Wielu z nich czekają specjalnie przygotowani Forest Therapy Guides, a więc przewodnicy leśni, którzy znają nie tylko ścieżki, ale także podstawy fizjologii i wpływu lasu na organizm. Są również leśni terapeuci. Prowadzą bardziej rozbudowane programy z elementami relaksacji, ćwiczeń oddechowych czy uważności. W Japonii podobnych miejsc jest znacznie więcej. Okokuji Rest Forest w prefekturze Ibaraki, Shirakami-sanchi to z kolei las wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czy górski szlak Nakano-sawa Walking Trail w prefekturze Gunma. Wszystkie należą do oficjalnej sieci certyfikowanych tras terapii leśnej. Moda na leśne kąpiele szybko przekroczyła granice Japonii. W Niemczech i Austrii organizowane są na przykład spacery pod nazwą Waldbaden, prowadzone przez certyfikowanych przewodników w Lesie Bawarskim, w Schwarzwaldzie czy w Parku Narodowym Berchtesgaden. Organizowane są tam także regularne spacery. W Finlandii podobne zajęcia odbywają się w parkach narodowych, m.in. w Nuksio pod Helsinkami i Repovesi, gdzie leśne kąpiele stały się elementem oferty turystyki wellness. Podczas tych wakacji warto wybrać się na szlak, na którym nieważna jest liczba kroków, ale czasem po prostu nieśpieszny moment, w którym las przypomni nam, jak dobrze jest zwyczajnie zwolnić tempo.
1: Leśne kąpiele. Zaprasza Jadwiga Polus.
0: Śpiew ptaków, szelest liści i promienie słońca zamienią się w piosenkę U2, With or Without You.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Francuska wytwórnia o wdzięcznej nazwie i Oiseau i jej seria kwiatowa Florilegium. W pięknie skomponowanej płycie z tym, co Antonio Vivaldi napisał na dwa instrumenty. Mamy więc dwie trąbki, potem dwie wiolonczele, dwoje skrzypiec i dwa flety. W ciągu godziny wysłuchamy aż sześciu koncertów. Płyta z 1978 roku, Christopher Hogwood i jego Academy of Ancient Music.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

Za chwilę usłyszymy w RMF Classic piosenkę Life for Rent brytyjskiej artystki Dido. Utwór pojawia się w serialu Niewybrani. To psychologiczny thriller o młodej matce, która żyje w zamkniętej, konserwatywnej wspólnocie religijnej. Kiedy w jej życiu pojawia się tajemniczy Sam, bohaterka zaczyna dostrzegać niedoskonałości w świecie, który dotychczas uznawała za jedyny możliwy.

Wielkimi krokami zbliża się 18. Tym samym kończymy sobotnie popołudnie relaksu w rytm wyjątkowej muzyki. Chociaż dobrej muzyki nie zabraknie, bo już niedługo przywita Was Tytus Hołdys, który poprowadzi program muzyczny przepełniony wspaniałymi opowieściami i równie wspaniałą muzyką. Ja dziękuję za wspólny odpoczynek, leśne wędrówki, książkowe opowieści, ławeczkowe rozmowy oraz wiele innych atrakcji, w których razem wzięliśmy udział. Życzę dobrego wieczoru, bo 8 sierpnia to data wyjątkowa i zapraszam do Ogrodu Botanicznego jutro o godzinie 14. Kłaniam się, Julia Sarzyńska.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

królowa tańca, Dancing Queen, a tak naprawdę i królowa srebrnego ekranu. Dzisiejszą gwiazdą programu Wakacyjna Podróż z Gwiazdą jest wielka, wspaniała Meryl Streep. Kłaniam się nisko, Tytus Hołdys, i zapraszam na to muzyczno-filmowe spotkanie z muzyką do produkcji z udziałem Meryl Streep. Właśnie to jej. Jakże bogata, jakże różnorodna filmografia nas dziś pokieruje w stronę tych najróżniejszych zakątków globu. Zaczynamy musicalowo. To oczywiście film Mamma Mia, oparty na przebojach z repertuaru szwedzkiego zespołu ABBA. Światowa prapremiera tego musicalu odbyła się w roku 1999 w londyńskim Prince Edward Theatre. To miejsce o wręcz absolutnie fascynującej i wyjątkowo dynamicznej historii, od eleganckiego teatru przez klub rewiowy, kasyno, a później ogromne kino działające od połowy lat 50. do końcówki lat 70. aż do tego powrotu do scenicznych korzeni. A jeśli chodzi o filmową odsłonę Mamma Mia, ta w kinach pojawiła się w roku 2009 i mimo średniego początkowo przyjęcia ze strony krytyków okazała się być wręcz wielkim kasowym przebojem. Produkcja z budżetem około 50 milionów dolarów tych milionów na całym świecie zarobiła ponad 700. Większość zdjęć powstało faktycznie w Grecji, głównie na wyspach Skopelos i Skiatos oraz w malowniczym rejonie Pelion. Co ciekawe, ten słynny bar i pomost z plaży Kastani zbudowano wyłącznie na potrzeby samego filmu i rozebrano go zaraz po zdjęciach, zaś kadr z ikonicznym kościółkiem na skalę kryje pewną tajemnicę. Wnętrze tego miejsca było tak małe, że sceny ze środka świątyni trzeba było później dograć już w studiu w Wielkiej Brytanii, gdyż ekipa filmowców by się w tym miejscu zwyczajnie nie pomieściła. Wracamy do musicalu Mamma Mia, dalej w towarzystwie śpiewającej Meryl Streep. To utwory The Winner Takes It All oraz piosenka The Day Before You Came z kontynuacji tej produkcji, czyli z filmu Mamma Mia, Here We Go Again.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory.

0: To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Zaprasza Tytus Hołdys.

0: It is all about Emma and not about a man.
1: Utwór It's Not About Me, piosenkę z musicalu The Prom, Ball, wykonała dla nas obsada tej produkcji z Nicole Kidman, Jamesem Cordenem oraz naszą dzisiejszą gwiazdą, w towarzystwie której przemierzać będziemy te wszystkie jakże barwne, jakże kolorowe filmowe lądy. Meryl Streep, cudowna aktorka, urodzona w Summit w New Jersey 22 czerwca 1949 roku. Ponad 400 nominacji do najróżniejszych nagród otrzymała Meryl Streep. Ma na koncie 189 wygranych, w tym zdobyte 3 Oscary. Amerykański Instytut Filmowy wręczył jej nagrodę za całokształt twórczości. Meryl Streep została również uhonorowana przez prezydenta Baracka Obamę Narodowym Medalem Sztuki, a także otrzymała od niego Prezydencki Medal Wolności, czyli najwyższe cywilne odznaczenie w Stanach Zjednoczonych. Kariera Meryl Streep się jednak nie zatrzymuje nawet na krok. Czy to kino pełnometrażowe, czy też produkcje serialowe. Chociażby ostatnio zachwyciła ona nas wszystkich swoją znakomitą kreacją tej niespełnionej, co ciekawe, aktorki wciąż czekającej na swoją szansę w kryminalnej komedii Zbrodnie po sąsiedzku. Muzyka z tego tytułu to kompozycje Siddharthy Khosli do kolejnych sezonów tej produkcji, choć i z głosem Meryl Streep się tutaj również nie rozstaniemy.

Muzyka z serialu Zbrodnie po sąsiedzku. W rolach głównych Selena Gomez, Martin Short, Steve Martin, choć i równie ważnym elementem tej całej obsadowej układanki jest też nasza dzisiejsza gwiazda Meryl Streep. Zbrodnie po sąsiedzku to komedia kryminalna, w której troje wyjątkowo różnych od siebie sąsiadów z sezonu na sezon próbuje rozwikłać zagadkę kolejnych morderstw, do których dochodzi w ich budynku. Akcja serialu toczy się w nowojorskim apartamentowcu Arconia i choć sama nazwa jest fikcyjna, to budynek ten istnieje jak najbardziej. Gra go zabytkowy gmach The Bell North, usytuowany na manhattańskim Upper West Side. Jego renesansowa elewacja, wielka brama i klimatyczny dziedziniec zachwycają nas w ujęciach z zewnątrz, choć same wnętrza mieszkań naszych bohaterów powstały już od zera w studiu filmowym. Magia kina bezustannie. A jeśli chodzi o tę produkcję, to jeszcze dorzucę taką ciekawostkę, że to sama Meryl Streep zabiegała o jakąkolwiek wręcz rolę w tym serialu. Nim przejdziemy do tych stricte dramatycznych kreacji Meryl Streep, do tych oscarowych jej wręcz ról, jeszcze jeden muzyczny popis tej wybitnej hollywoodzkiej aktorki, czyli jej wykonanie rockowego utworu I Still Haven't Found What I'm Looking For grupy U2. To soundtrack filmu Nigdy Nie Jest Za Późno.

0: wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

W Radiu RMF Classic trwa wakacyjna podróż z gwiazdą. To nasz cykl takich wakacyjnych spotkań, w których po świecie kina, muzyki filmowej, ale też i po tych najróżniejszych zakątkach globu oprowadzają nas największe filmowe gwiazdy. Tom Hanks, Penelope Cruz, Brad Pitt, Nicole Kidman, Russell Crowe, a dziś Meryl Streep. To ona jest naszą główną bohaterką tego programu, to u jej boku odkrywamy kolejne filmowe, ale i nie tylko tytuły. Zaczęliśmy mocno muzycznie, wręcz śpiewająco. Meryl Streep nam się zaprezentowała. Nie zabrakło dźwięków z musicalu Mamma Mia. Były też Zbrodnie po sąsiedzku, to serial. Pojawił się musical Bal, czy obraz Nigdy nie jest za późno. Teraz z kolei zanurzymy się w ten zdecydowanie bardziej dramatyczny odcień jej filmografii. Sięgamy wręcz do tej filmografii początków. Druga filmowa rola Meryl Streep, ale rola jakże ważna, bowiem rola, która przyniosła tej aktorce pierwszą oscarową nominację w karierze, nominację za kreację drugoplanową. To rok 1978 i obraz Łowca Jeleni, za nami wykorzystany w tym filmie utwór Cavatina. Zdjęcia do Łowcy Jeleni powstawały w dużej mierze na Tajlandii, choć ta początkowo długa, ale jakże istotna dla odbioru całości sekwencja ślubna, sekwencja weselna została nakręcona w historycznej prawosławnej katedrze świętego Teodozjusza w Cleveland. Scena ta powstawała przez 5 długich dni w blisko 35-stopniowym upale. Rok później w kinach pojawił się kolejny jakże istotny tytuł w karierze Meryl Streep, czyli obraz, za który aktorka ta zdobyła swojego pierwszego w karierze Oscara. Film Sprawa Kramerów z tym jakże klasycznym soundtrackiem, po który już teraz dla Was sięgamy.

Muzyka z filmu Sprawa Kramerów wybrzmiała na naszej antenie. Muzyka jakże klasyczna, chociażby kompozycje Antonio Vivaldiego się pojawiły. I mam dla was teraz jeszcze taką małą ciekawostkę związaną z tą ścieżką dźwiękową. Początkowo za muzykę do Sprawy Kramerów miał odpowiadać kompozytor David Shire, który miał jednak pewne wątpliwości co do użycia takich autorskich tematów. Mimo wszystko podjął się on stworzenia takiej partytury, ale jak się to miało okazać, te jego początkowe wątpliwości były słuszne. Zarówno reżyser, jak i producenci uznali bowiem, że nie ma powodu taką dodatkową ilustracją jeszcze bardziej dramaturgicznie podbijać samej historii. Stąd w końcu wybór takich klasycznych właśnie dźwięków. David Shire z tą decyzją się zgodził. A przed nami już teraz muzyka z filmu Kochanica Francuza. To kompozycja autorstwa Carla Davisa.

0: Wakacyjne podróże z gwiazdami. Wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
0: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic.

Wakacyjna podróż z gwiazdą, a dziś dokładniej z Meryl Streep. To ona jest naszą bohaterką, to u jej boku przemierzamy świat kina, muzyki i tych najróżniejszych filmowych lokacji. To Marvin Hamliś i jego temat miłosny z obrazu Wybór Zofii, muzyka w wykonaniu London Philharmonic Orchestra pod batutą Dirka Brusse. Wybór Zofii, obraz w reżyserii Alana Pakuli z roku 1982 na podstawie powieści Williama Styrona. To za ten film Meryl Streep otrzymała swojego pierwszego w karierze Oscara. Większość zdjęć do tego tytułu powstała w Nowym Jorku, zaś te sekwencje mające odwoływać się do wojennych czasów, jakie nasza bohaterka tutaj w tym filmie spędziła w Polsce, powstały w studiach filmowych w obecnej Chorwacji. Pora przenieść się na inny kontynent i wysłuchać tej jednej z najpiękniejszych partytur w dziejach kina. To John Barry i jego muzyka z filmu Pożegnanie z Afryką.

John Barry i jego muzyka do filmu Pożegnanie z Afryką. Oscarowa ścieżka dźwiękowa, Oscarowy film ogólnie. W końcu obraz ten zdobył aż 7 nagród Akademii, a za swoją kreację kolejną Oscarową nominację otrzymała także nasza dzisiejsza gwiazda Meryl Streep. Znaczna część zdjęć do tej produkcji była kręcona w rejonie Langata w pobliżu wzgórz Ngong, niedaleko Nairobi. Te wzgórza w samym filmie zastąpiono jednak wzgórzami Kulu, uznanymi przez samych filmowców za miejsce zdecydowanie bardziej malownicze. Pożegnanie z Afryką to także specjalnie wybudowana scenografia, domy, chaty, wszystko po to, aby przenieść nas, widzów, do Afryki początku XX wieku. Na planie tej produkcji zrodziła się również wielka przyjaźń między Meryl Streep a grającym u jej boku tutaj główną rolę męską Robertem Redfordem. Robert miał w sobie coś niesamowitego. Był jedyny w swoim rodzaju, wspominała później Meryl, która w dniu śmierci aktora opublikowała króciutki wpis. Odszedł jeden z lwów. Spoczywaj w pokoju, mój drogi przyjacielu. Z tym lwem na planie Meryl Streep spotkała się jeszcze raz po latach. To muzyka Marka Isham'a z wyreżyserowanego przez samego Roberta Redforda politycznego thrillera Lions for Lambs. Ukryta strategia.

szczypta kompozytorskiej wirtuozerii i takiego prawdziwego, kolorowego, magicznego wręcz szaleństwa. W radiu RMF Classic, w programie Wakacyjna podróż z gwiazdą, dziś podróż z Meryl Streep, pojawiła się przed momentem suita Alana Silvestriego z komedii Ze śmiercią jej do twarzy. Meryl Streep w tym filmie wciela się w postać narcystycznej i starzejącej się powolutku gwiazdy Broadwayu, która w pogoni za wieczną młodością decyduje się wypić tajemniczy eliksir nieśmiertelności. Zresztą nie tylko ona, bowiem robi to także jej ekranowa tutaj rywalka, bohaterka grana przez Goldie Hawn. Panie nie za bardzo się ze sobą dogadywały na planie. Goldie przyjeżdżała czerwonym kabrioletem, zawsze spóźniona i cała wypacykowana. To nie są słowa moje, to słowa samej Meryl Streep. No a Meryl, skromna, zawsze pierwsza, zawsze przygotowana. Jej takie podejście Goldie Hawn zwyczajnie nie pasowało. Dziś jednak ten wspólnie spędzony czas na planie produkcji obie panie wspominają z wielką radością i po dawnych animozjach nie ma już śladu. Wakacyjna podróż z gwiazdą, ruszamy dalej. To już muzyka z melodramatu Co się wydarzyło w Madison County. W rolach głównych Meryl Streep oraz sam reżyser obrazu Clint Eastwood. Jakby tego wszystkiego było mało, przy okazji i współautor z Leni Niehausem ścieżki dźwiękowej. Temat miłosny oraz piosenka Blue Gardenia śpiewa Dina Washington. Done.

Ponad 10-minutowa lekcja od prawdziwego mistrza, jak stworzyć wielką, monumentalną i zwyczajnie piękną muzykę filmową. To John Williams i jego ścieżka dźwiękowa z filmu The Post, czwarta władza. Ten tytuł naszej dzisiejszej gwieździe, Meryl Streep, przyniósł jak na razie ostatnią oscarową nominację. Łącznie tych nominacji Meryl do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej otrzymała ponad 20. Wygrywała trzykrotnie. Najpierw w roku 1980 za drugoplanową rolę w filmie Sprawa Kramerów. Następnie w roku 1983 za rolę pierwszoplanową w Wyborze Zofii. Zaś po raz ostatni w roku 2012 za kreację w dramacie Żelazna Dama. A przecież w jej filmografii, oprócz zaprezentowanych przeze mnie dziś już tytułów, znajdziemy również produkcje takie jak Silkwood, Pokój Marwina, Koncert na 50 serc, adaptacje, Godziny, wstrząsającą wątpliwość, obraz Julie i Julia, seriale Anioły w Ameryce i Wielkie Kłamstewka. Piękna, różnorodna kariera wielkiej, być może największej aktorki w dziejach Hollywood, a do tego i niesamowicie skromnej i wciąż lśniącej gwiazdy, za której to filmowymi wyborami dziś w radiu RMF Classic wspólnie podążaliśmy. Za tydzień kolejne spotkanie z gwiazdą to będzie spotkanie z najsłynniejszym bodaj ekranowym piratem, aktorem krnąbrnym i umówmy się, często nas z tymi swoimi wszystkimi rolami równie zadziwiającym, co i zachwycającym. Johnny Depp będzie tą naszą następną gwiazdą, a tą dzisiejszą wakacyjną podróż u boku Meryl Streep zakończymy muzyką Theodora Shapiro z tegorocznego filmowego hitu z Meryl Streep właśnie w roli głównej. Diabeł ubiera się u Prady, część druga. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Tytus Hołdys.

0: reklama.
1: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
2: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Po reklamie.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka spod Igły. Program realizuje Bartek Niedźwiecki, a prowadzi Wojtek Padias. W tej letniej igle staram się dostosować do zmienności obecnego lata, pamiętając, że to czas na muzykę zgoła rozrywkową, taką, której nawet nie przystoi nazywać muzyka poważna. Orkiestra, którą dzisiaj Państwo usłyszą, to The Academy of Ancient Music. Powstała w 1973 roku z inicjatywy klawesynisty Christophera Hugwooda. To był obok pracującego w Wiedniu Arnon Kurta jeden z pierwszych zespołów, które postanowiły grać dawną muzykę na instrumentach z epoki albo na ich wiernych kopiach. Nie na modelach udoskonalonych przez 200 lat rozwoju lutnictwa, tylko na takich, jakie znał sam kompozytor. Instrumenty z epoki różnią się bardzo od współczesnych nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim, powiedziałbym, tak jak drgają. No bo skrzypce, wiolonczele mają struny jelitowe zamiast metalowych, słabiej naciągnięte niż dzisiaj, co wydaje dźwięk cieplejszy, bardziej matowy, ale też i krótszy, szybciej gasnący. Smyczek barokowy ma inny kształt, wypukły, nie wklęsły, tak jak ten nowoczesny, więc inaczej prowadzi dźwięk, mniej śpiewająco, za to dużo bardziej wyraziście artykułuje poszczególne nuty. Instrumenty dęte, blaszane jak trąbki, nie mają wentyli, czyli grają w taki sposób, że dźwięk zmienia się wyłącznie siłą powietrza, więc brzmienie jest surowsze, mniej wygładzone niż w tej współczesnej trąbce. Do tego cały zespół stroi inaczej niż dzisiejsza orkiestra, niżej, zwykle o pół tonu. Efekt tego wszystkiego taki razem to dźwięk mniej połyskliwy, bardziej szorstki, ale i bardziej przejrzysty, bliższy temu, co słyszała publiczność samego Vivaldiego, niż to, do czego przyzwyczaiła nas romantyczna tradycja wykonawcza XX wieku. Są tego wykonawstwa na instrumentach z epoki miłośnicy i są przeciwnicy. Ja przyznam Państwu, że do słuchania Arnon Kurta i Hugwooda dorastałem parę lat, a dzisiaj ogromną radość sprawia mi słuchanie tych samych kompozycji nie tylko w tej różnej manierze wykonawczej, szybciej, wolniej, bardziej dynamicznie, z większym przytupem czy bardziej romantyczne, ale też tym innym brzmieniem, że nie wspomnę, że muzyka grana na instrumentach z epoki zazwyczaj strojona była na 415, a nie 440 Hz. Powód tego wyższego stroju, tego współczesnego, mimo wielu spiskowych teorii, był bardzo praktyczny. Większe sale, publiczność dalej od wykonawców, 440 Hz, metalowe struny, to gra po prostu głośniej. W koncercie na dwie trąbki z pierwszej strony grały instrumenty bez wentyli, żadnego mechanizmu zmieniającego wysokość dźwięku. Grający zmienia ton wyłącznie siłą i napięciem powietrza. Partię z kolei jednej z dwóch wiolonczel gra Anner Bylsma, Holender, który już w latach 50. jako jeden z pierwszych sięgnął po instrument barokowy. Tutaj gra na weneckiej wiolonczeli Matteo Golifiera z lat 90. XVII wieku, lutnika, który przez ćwierć wieku był jedynym budowniczym skrzypiec i wiolonczel dla całej Wenecji. Struny jelitowe, brzmienie bardziej matowe, bliższe temu, co słyszał sam Vivaldi. Wracam do płyty. Rok 1978 to już dobrze okrzepły, pięcioletni wtedy zespół Academy of Ancient Music nagrywał u wydawnictwa, które dało mu szansę na samym początku drogi. I tu zaczyna się historia wytwórni, która to nagranie wydało. Nazwa Iwazo Liry znaczy po francusku ptak lira. Tak Francuzi nazywają australijskiego lirogona, ptaka słynącego z tego, że potrafi naśladować niemal każdy dźwięk, jaki usłyszy. Tę nazwę wybrała pani Louise Dyer, australijska pianistka i mecenaska, która w 1932 roku założyła w Paryżu wydawnictwo muzyczne, wydając naukowe edycje zapomnianej muzyki dawnej.
W 1948 roku przenosi firmę do Monako, a w 1953 zaczyna zlecać tłoczenie płyt Decce, by w 1970 roku, już po jej śmierci, dział nagraniowy trafił ostatecznie w ręce tej wytwórni, czyli tej londyńskiej Decca. I wtedy pojawia się drugi bohater tej historii. Otóż pan Peter Walland, producent Decki, który w 1972 roku uruchamia w ramach wydawnictwa nową serię Froli Legium, poświęconą wyłącznie muzyce granej na instrumentach z epoki. To Walland przekonał wytwórnię, żeby podpisała kontrakt z zespołem Hogwooda. Bez tej decyzji nagranie, którego dzisiaj słuchamy, mogłoby w ogóle nie powstać. To ładna symetria, przyznają Państwo. Wytwórnia nazwana od ptaka, który naśladuje wszystkie dźwięki świata, staje się domem dla muzyków, którzy próbują odtworzyć dźwięk sprzed 300 lat. Jedni i drudzy robią właściwie to samo. Słuchają uważnie i próbują powtórzyć wiernie to, co usłyszeli.

0: I to byłoby wszystko dzisiaj, moi mili państwo. Do usłyszenia za tydzień.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Kiedy Lena znalazła się w środku, uderzył ją zapach świeżego prania, gotowanych warzyw i brudnych pieluch. Była to specyficzna kombinacja, obcalenie i niezbyt przyjemna. Blondynka posadziła dziecko na krzesełku. Chłopcu włączyła bajkę w telewizji, a trzeciego malucha wzięła na ręce, bo rozwrzeszczał się na widok obcej osoby w mieszkaniu. Przepraszam, że wam przeszkodziłam. Rzuciła policjantka, wyjęła swój notes i otworzyła na wolnej stronie. Muszę poznać pani personalia. Potem poszuka pani dowodu. Powinnam spisać numery z dokumentów. Malwina Maciąg, powiedziała szybko kobieta i sięgnęła do torebki leżącej na stole, po czym jedną ręką wyciągnęła dokument. Mając trójkę dzieci, człowiek szybko uczy się ekwilibrystyki. Uśmiechnęła się zadziornie. Ta Daria była trochę dziwna. Jakoś czułam, że z nią coś jeszcze będzie. Co pani ma na myśli? Powiem szczerze, że ona nie była zbyt miła, oświadczyła Malwina i urwała, widząc pochmurne spojrzenie Leny. Nikt nigdy do niej nie przychodził. Zachowywała się jak jakaś postać z filmu. Zanim wyszła z mieszkania, wyglądała trzy razy przez barierkę, potem gapiła się na parking, a czasami wracała do domu i czekała, aż wszyscy opuszczą klatkę. Wyraźnie się kogoś obawiała. Może tego, który ją wtedy skrzywdził? Sama sobie odpowiedziała. Na początku było mi jej szkoda. Raz chciałam z dziećmi wsiąść z nią do windy, to wpadła w panikę i musiałam wyjść, bo na mnie nawrzeszczała. Wszędzie jeździła tym rowerem. Czasami wracała zlana potem i jestem pewna, że robiła tysiące kilometrów. Trenowała każdego dnia i to kilka razy dziennie, podkreśliła z oburzeniem. Żartowałam z koleżankami przy piaskownicy, że może jest jakimś świadkiem koronnym, bo po co tak się ukrywa? Ale wtedy dziewczyny pokazały mi jej stary profil na fejsie. Miała tam zdjęcie z długimi włosami i wyglądała inaczej, ale i tak ją poznałam. Niedługo potem skasowała to konto. Lena miała ochotę powiedzieć coś do słuchu tej młodej matronie i ostro zbeształać ją za jej małostkowość, ale potrzebowała jej wiedzy, a czuła, że wścibstwo Malwiny może się do czegoś przydać. Mówiła pani, że często widywała Darię, kiedy ta wychodziła z mieszkania. Wróciła płynnie do przerwanego wątku. Czy dziś też pani była w domu? Naturalnie, potwierdziła Malwina. Gotowałam obiad, a potem prasowałam. Deskę trzymam w pokoju, gdzie mam doskonały widok na wejście do mieszkania tej Darii. I Lena nie wytrzymała. Widziała pani coś szczególnego? Rano jak zwykle wyszła na rower. Malwina najwyraźniej poczuła się dowartościowana uwagą policjantki, bo mówiła powoli, cedząc słowa, jakby napawała się przewagą. Ale wróciła znacznie później niż zazwyczaj, i to z chłopakiem. On niósł jej rower i ten ciężki plecak, z którym się nie rozstawała. Byłam w szoku, bo miałam ją za jakąś cholerną zakonnicę. Mówiłam pani wcześniej, że odkąd tutaj mieszkała, nigdy nie widziałam, żeby przyjmowała gości. Kłócili się trochę przed wejściem, ale wreszcie weszli do mieszkania i siedzieli tam dobre kilka godzin. Kiedy wyszedł, nie widziałam. Musiałam zrobić rodzinie obiad, bo mąż zaraz wracał z pracy, a w międzyczasie uśpiłam małą. Z chłopakiem? Lena powtórzyła jak echo. Jest pani pewna? Wasze okna dzieli kilka metrów od tamtego bloku.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.